Wisłę tichą jak baranci snik. Tak dobry na zakupy, za żadny pieniądze, jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy mze. Takowej wichod słońce jest całkiem w porządku.